Jesu ndimuntu nseyo echinde mumba na mandi ati chindike ni vanyenenwe na ni ulele mishinwe ndio tuchiri pano pachalo.